0: Oddychać spokojnie. Uwaga! Rozluźnić mięśnie.
1: Mechanizm startowy włączony.
2: 6, 5, 3.
1: Uwaga!
2: 2.
1: Rakiety napędowe.
2: 1. 0.

Wiedza wymaga od nas ofiar. Ale żadna ofiara, która służy szczęściu ludzkości, nie jest daremna. Dziś cały kosmos stał się dla nas niewyczerpanym źródłem wiedzy. Wykorzystajmy tę wiedzę dla pokoju, przyjacielu.

Kaniu! Właśnie, jakby były 7 minut, to jeszcze proszę raz dawać znaki i sygnały.

kopię ten dół, odmrażam ślinę. Kopię głęboko białą pierzynę. Czuję cię jeszcze, przykrywam liściem. Świat pachnie tobą jeszcze przez chwilę. Zaciąga deszczem, przychodzą dreszcze.

0: Teraz było super. To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalę.
1: Launch of the heads. Ready? Go!

Putin. O Putin. Napluli mi na plecy. Nic o tym.

w masztach, dwudziestu armatach i zapytają, który to Świetlicki, a ja wtedy stanę na samym środku rynku i będę wskazywać tego, tego, tego.

0: Finowa, Finowa, Huta, Sodoma,
1: Sogomorą,
0: Gomorą, Sodomy do Gomory. Jedzie się tramwajem, chodzę po mieście,

Są kobiety. Pistolety. Pielęgnacji wciąż oddane. Z samych siebie odessane.

są kobiety, pistolety i kobiety.

są kobiety doskonałe, z wyrzeźbionym, gładkim ciałem, odmłodzone, odbarwione, całkiem zwykłe.

są kobiety. Pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety.

zbawiony.

zła. Walczy o życie diabelnie mocno. Żyć jej się chce. Pędzi do światła. Pędzi na oślep. Tańczy swój taniec na cichym szkle.

0: oczy wietrzą brakę. Biały, czarny i czerwony, zawis chyba podstawiony.
1: Biały, czarny i czerwony, zawis chyba podstawiony.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Oczekiwana długość życia. Światowy rekord długości życia, 122 lata, należy do Jean Clément, francuski zmarłej w 1997 roku. Druga najstarsza osoba na świecie zmarła w 1999 w wieku 119 lat. Od tamtej pory żadnemu człowiekowi nie udało się przekroczyć granicy 117 lat. Jak pisze Wacław Smil, w 1850 roku średnia oczekiwana długość życia, liczona łącznie dla kobiet i mężczyzn, wynosiła około 40 lat w większości krajów Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Od tamtej pory mogliśmy obserwować imponujący, niemal idealnie liniowy wzrost tej wartości, który sprawił, że obecnie jest ona niemal dwukrotnie wyższa. We wszystkich społeczeństwach kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Pomimo tego, że w drugiej połowie XX wieku długość życia w zamożnych krajach wydłużała się o 34 dni rocznie, to wszystko wskazuje na to, że tendencja ta będzie musiała zniknąć. Niektórzy liczą na to, że naukowcom uda się zatrzymać proces starzenia, choć dla mnie perspektywa nieśmiertelnych bogaczy jest raczej scenariuszem rodem z horroru. Na koniec jeszcze dodam, że jeśli wasi przodkowie dożyli setki, niekoniecznie czeka was to samo. Szacowana odziedziczalność długości życia nie jest szczególnie wysoka i wynosi od 15 do 30%.

0: Jeżeli dobrze policzyłem, to jest was 8, a zespół nazywa się 12. Skąd ta nazwa?
1: Wbrew pozorom nie ma to nic wspólnego ze stanem osobowym zespołu. Po prostu jesteśmy żołnierzami 12. Dywizji Zmechanizowanej imienia Armii Ludowej w Szczecinie. Jesteśmy zespołem estradowym tej dywizji.
2: Każdy z nas interesuje się inną muzyką. Część starała się zaczynać od muzyki poważnej. Czasami się nam to przydaje na próbach, wiadomo. I staramy się to wpleść po prostu w nasz program. Każdy swoje dodatki tutaj właśnie demonstruje. Powstaje po prostu wspólny program.
1: Dwunastka istnieje już dosyć długo.
0: To znaczy?
1: No prawie ponad 7 lat.
2: Tak.
1: My jesteśmy w wojsku, niektórzy z nas są 1,5 roku i zdążyliśmy zaśpiewać w Gubinie drugie miejsce w ogólnopolskim przeglądzie zespołów amatorskich estradowych Wojska Polskiego z utworem, z rock-operą napisaną przez naszego już teraz byłego szefa, kapitana Andrzeja Kolendo. I to był nasz najważniejszy ostatni sukces.
0: A najbliższe plany to?
1: No to przygotowanie do eliminacji do Kołobrzegu.
3: O matko ziemio, która kołyszesz do snu spadający liść. Świętej pamięci Rock Stafford, bohater czasu pokoju. Anthony Warwick zginął w hańbie. Wielebny Morgan, Albert MacGregor, O'Hara.

odejść. Tego się nie robi mężczyźnie. Po co ma począć mężczyzna w pustym mieszkaniu? Długo czytać gazetę, papierosy palić, kawę parzyć mocną, mocniejszą niż kiedyś.

Niby nic tu nie zmienione, a jednak pozamieniane. Coraz śmielej się z kątów rozprzestrzenia chaos. A wieczorami świeci tylko telewizor.

Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Łóżko nadal jest łóżkiem, lecz za dużym dwakrotnie.

zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tutaj nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem zniknął.

Do wszystkich znajomych się zadzwoniło. Alkohol wypiło. Nawet w chwili słabości przyznało do błędów. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Spać i czekać.

0: się pokaże. Już ona się dowie, że tak z mężczyzną nie można.
1: Będzie się szło w ich stronę, jakby się wcale nie chciało. Powoli. I żadnych pocałunków na początek.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zarząd Transportu Miejskiego w Nowym Jorku postanowił pousuwać ławki ze stacji metra, tylko aby nie spali na nich bezdomni. Co sam przyznał z dumą na Twitterze. O nie, teraz będę musiał iść do domu i przespać się w swoim łóżku, pomyślał typowy nowojorski bezdomny. Jak ironicznie skwitował pewien internauta, być może naraziliśmy was na niedogodności i uczyniliśmy stacje jeszcze bardziej niedostępne dla kobiet w ciąży, osób starszych i niepełnosprawnych, ale za to dodatkowo utrudniliśmy życie osobom, które nie mają domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cyklokosmia Rickettsii, zwany również chińskim pająkiem pułapkowym, to gatunek o niezwykłym i fascynującym zachowaniu. Pochodzi z Chin. Ten pająk stosuje unikalną strategię obrony i polowania, które przypominają tajemniczość filmów szpiegowskich. Najbardziej charakterystyczną cechą tych pająków jest ich disco-idealna część odwłokowa, która wygląda jak moneta, służąca do zamykania wejścia do ich tuneli. Gdy pająk chowa się w swoim dole, jedynie ten twardy, okrągły dysk jest widoczny na powierzchni, co daje efekt podobny właśnie do monety leżącej na ziemi. Ta unikalna adaptacja służy jako skuteczny mechanizm obronny przed drapieżnikami. Cyklokosmia Rickettsii prowadzi w dużej mierze podziemne życie. Pająki z tego gatunku wykopują tunele o głębokości do 30 cm, które służą im jako dom, schronienie i miejsce polowania. To, co jeszcze fascynuje w pająku, to jego niesamowite zdolności inżynieryjne. Te pająki są prawdziwymi mistrzami budownictwa, potrafią wykopać i utrzymać skomplikowane systemy tuneli. Cyklokosmia Rickettsii to fascynujący przykład adaptacji i przetrwania w świecie natury. Choć mogą wydawać się niewinne z powodu swojego niewielkiego rozmiaru i unikalnego wyglądu, te pająki są prawdziwymi mistrzami kamuflażu i strategii obronnych. Cyklokosmia Rickettsii, jak większość pająków, jest jadowity. Pająki z tej rodziny znane są jako pająki pułapkowe. Są zwykle wyposażone w silne kły i jad skuteczny do polowania na ich ofiary. Warto jednak zauważyć, że choć jad pająków jest skuteczny w neutralizowaniu małych ofiar, takich jak owady, rzadko stanowi zagrożenie dla ludzi. Chociaż niektóre pająki są bardziej jadowite od innych, większość z nich jest niegroźna dla człowieka, chyba że osoba ugryziona jest alergiczna na jad pająka. W przypadku gatunku Cyklokosmia Rickettsii brak jest konkretnych informacji o skutkach jego ugryzienia dla człowieka.

0: Dziękuję bardzo. I ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.

ducha zdycha powoli. Coraz cieplej, coraz goręcej. Mózg gdzieś luzem wisi w powietrzu. Coraz cieplej, coraz goręcej. Odpowiedzi przed pytań.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dziewięć. Osiedle Kowloon World City. Jest to osiedle, które istniało do 1993 roku w Hongkongu. Dynamiczny rozwój tego osiedla sprawił, że zostało ono wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa ze względu na niespotykanie wysoką gęstość zaludnienia, wynoszącą niemal 2 miliony ludzi na kilometr kwadratowy. Życie wewnątrz rządziło się własnymi prawami od dziesięcioleci. Zaczęły tworzyć się nieformalne struktury i wewnętrzne zasady. Osiedle rozbudowało się w sposób niekontrolowany. Ulice były wąskie, brudne i ciasne. Wraz z upływem czasu opór wobec wewnętrznych poczynań i struktur osiedla miasta narastał. W roku 1984 władze Hongkongu podjęły ostateczną decyzję o zburzeniu miasta. Stało się to 10 lat później. W roku 1984 postanowiono zatrzymać rozwój enklawy. Zgodnie stwierdziły to rządy Wielkiej Brytanii i Hongkongu, głównie ze względu na szybko narastający chaos. Miasto-osiedle nie miało regulacji prawnych. W jego ciemnych, wąskich i zatłoczonych zakamarkach przestępcy łatwo znajdowali schronienie przed policją. Negatywny wizerunek miasta przyczynił się do podjęcia ostatecznej decyzji o wyburzeniu całości. Nie było tu prawa, o którym można było mówić. Było to społeczeństwo anarchistyczne, samoregulujące i samookreślające się. Była to kolonia w kolonii, miasto w mieście, maleńki blok terytorium jednocześnie kwestionowany i zaniedbywany. Było znane jako Kowloon World City, ale miejscowi nazywali je inaczej. Hak Nam, miasto ciemności.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zarząd Transportu Miejskiego w Nowym Jorku postanowił pousuwać ławki ze stacji metra, tylko aby nie spali na nich bezdomni. Co sam przyznał z dumą na Twitterze. O nie, teraz będę musiał iść do domu i przespać się w swoim łóżku, pomyślał typowy nowojorski bezdomny. Jak ironicznie skwitował pewien internauta, być może naraziliśmy was na niedogodności i uczyniliśmy stacje jeszcze bardziej niedostępne dla kobiet w ciąży, osób starszych i niepełnosprawnych, ale za to dodatkowo utrudniliśmy życie osobom, które nie mają domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Studio One prezentuje Władysław Bałtycki przed mikrofonem, a płyta, która dzisiaj się pojawi, to płyta Jackiego Me Too, płyta wydana w roku 1970 albo 71, jak inne daty podają, inne źródła podają. Płyta nazywa się McAfee. Na tym long playu wydanym na początku lat 70. znajduje się kilkanaście przyjemnych, namiętnych utworów instrumentalnych, choć jak to zwykle bywa w przypadku klasycznych albumów reggae, nie oznacza to, że cały materiał został nagrany właśnie wtedy. Z pewnością brzmi on jak najlepsze Rocksteady, a niektóre z jego transowych groove'ów nawiązują do ery dubu. Wszędzie słychać buzujące riffy organowe, podobne do tych, które po kilku modyfikacjach spopularyzował w USA hit Timiego Thomasa z 73 roku Why Can't We Live Together? Nie ma co dużo gadać, trzeba po prostu posłuchać. Oto utwory znajdujące się na płycie. Henry the Great, Good Feeling, McAfee, Lazy Bones, Fancy Pants, Something Else, Happy People, Purple Heart, Wah Wah, Division One, Guitar Organ, Dead is Home. Jackie Me Too, rok 1970, płyta McAfee.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Togo. Togo to niewielki kraj w zachodniej Afryce, który boryka się z wieloma problemami, a przede wszystkim z biedą. Znajduje się w pierwszej trzydziestce najbiedniejszych krajów na świecie. Ma burzliwą historię, która obejmuje kolonializm, walki o niepodległość i brutalne polityczne konflikty. Najsłynniejszą atrakcją kraju jest Kutamaku, znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajdują się tam charakterystyczne gliniane domy nazywane takienta. Niektóre potrafią być dwupiętrowe i znajduje się w nich szereg pomieszczeń, w tym na przykład spiżarnie. Niektórzy obawiają się jednak, że jest to jedno z tych miejsc, które niedługo może zniknąć lub przynajmniej straci swój autentyczny charakter. Już dziś część mieszkańców prosi o drobne datki w zamian za fotografowanie ich domów. Togo jest również znane z religii wudu, która jest żywym elementem codziennego życia dla wielu mieszkańców kraju. Do dziś funkcjonują tam targi fetyszy, gdzie można znaleźć wszelkiego rodzaju amulety, czaszki czy zmumifikowane głowy zwierząt. Na miejscu lokalni kapłani doradzą, co wybrać i pomogą w przeprowadzeniu magicznych rytuałów. Należy jednak uważać na lotnisku, by nie przywieźć ze sobą pozostałości jakiegoś zagrożonego gatunku. Do dziś wiele osób wierzy w moc wudu. Według oficjalnych statystyk ponad 30% mieszkańców Togo wyznaje tradycyjne religie.

obraz rozmyty, czarnych myśli splot. Wmieszany w próżnię, chcę zabić lęk, jak wódka na stole.

winy na arenie snów. Zakradam się do wnętrza, kocham noc. Lubię czasami tak bardzo aż do krwi dotykać duszy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Śmierć osób plus size. Jak wynika z danych z 2019 roku, w 12 stanach Ameryki ponad 35% dorosłych osób zostało sklasyfikowanych jako osoby otyłe. Jak podaje serwis Money.pl, w Polsce aż 58% dorosłych ma nadwagę, co plasuje nas powyżej europejskiej średniej. Oczywiście nie zawsze są to ekstremalne przypadki, co jednak, gdy zmarły, nie mieści się do standardowej trumny. W 2011 roku tabloidy pisały o śmierci 230-kilogramowej kobiety z Singapuru. Krematorium odmówiło spalenia jej ciała, gdyż nie mieściło się w piecu. Należało przygotować specjalną trumnę, którą niosło aż 11 osób. Jak donosi blog O kremacji, większość krematoriów ma możliwość wprowadzenia do pieca trumny z ciałem zmarłego o wadze do 250-300 kg. Jeśli waga ta jest przekroczona, może pojawić się problem. Nie mogą zostać również przekroczone wymiary otworu komory kremacyjnej, a sama kontrola procesu kremacji musi być przeprowadzana ręcznie. Dlatego niektóre krematoria odmawiają takiej usługi w przypadku osób mocno otyłych. Tą nietypową niszę postanowiła wykorzystać firma Goliath Caskets, produkująca trumny w rozmiarze oversize. Ich ceny zaczynają się od około 2500 dolarów.

Buddysta spotkał katoliczkę, razem zboczyli w świetlaną uliczkę. Luteranka z rudym rastamanem zajęła się rozmnażania programem. Zaratustra rzekł tak surowo:

Porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trole. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek. I leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spiderbite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli. Albo bezpieczniki nie wytrzymują.

testów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.
2: As we proceed to give y'all that flavor.

Yeah.

0: Arena VOG.
1: And let's start it like this,
0: DJ Moja. Kodyka spyt.

0: utrzymaniu!
1: Właśnie, jakby było 7 minut, to proszę dawać znaki i sygnały.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące. Biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia, ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Slumsy Dharavi, Mumbai. 700 tysięcy mieszkańców na powierzchni 2 km². To najstarsze, największe i najlepiej zorganizowane slumsy w Bombaju, uchodzące za największe w Indiach i prawdopodobnie również w całej Azji. Zlokalizowane w pobliżu bogatej dzielnicy Bandra i wytwórni filmowej Bollywood. Znajdują się tu liczne małe prowizoryczne fabryki, które zajmują się recyklingiem zwożonych tu z różnych regionów śmieci, garncarstwem, wytwarzaniem mydła, wyrobów ze skóry. Znajdują się tu nawet piekarnie. Niektórzy twierdzą, że gdyby nie Dharavi, Mumbai utonąłby w śmieciach. Oczywiście jednym z największych problemów slumsów są warunki sanitarne. Większość mieszkańców nie ma dostępu do toalet i korzysta z darmowych toalet publicznych, gdzie na jedną toaletę przypada kilkaset osób. Z tego powodu swoje potrzeby mieszkańcy załatwiają często do lokalnej rzeki. Do rzeki wrzucane są również także wszystkie inne śmieci. Jednak wszyscy mieszkańcy, mimo różnorodności kulturowej czy religijnej, traktują się jako jedną wielką rodzinę. Być może to poczucie wspólnoty pozwala im przetrwać trudne chwile. Na terenie nieco ponad 2 km² mieszka tutaj według różnych szacunków od 700 tysięcy do nawet miliona ludzi, co czyni ten obszar jednym z najgęściej zaludnionych na naszej planecie. Początki istnienia Dharavi sięgają 1882 roku, kiedy to Brytyjczycy zaczęli wydalać ludność lokalną ze swojej centralnej części miasta, znajdującej się głębiej na półwyspie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz spożywania alkoholu. Prohibicja to termin, który odnosi się do zakazu produkcji, sprzedaży, transportu i konsumpcji alkoholu. Początkowo wprowadzana jako środek mający na celu zwalczenie alkoholizmu, prohibicja była eksperymentem, który ostatecznie przyniósł więcej szkód niż korzyści. Początki prohibicji sięgają XIX wieku, kiedy ruchy abstynenckie zaczęły zyskiwać na popularności. Wiele krajów na przestrzeni lat wprowadzało różne formy prohibicji, ale najbardziej znana jest amerykańska Wielka Prohibicja, która trwała od 1920 do 1933 roku. Wprowadzona 18 poprawką do Konstytucji USA miała na celu redukcję przestępczości, poprawę moralności społeczeństwa i lepsze zdrowie publiczne. Jednak praktyka pokazała, że prohibicja miała wiele nieprzewidzianych i niepożądanych skutków. Zamiast zmniejszać spożycie alkoholu, prohibicja prowadziła do wzrostu nielegalnej produkcji i sprzedaży, co skutkowało rozwojem zorganizowanej przestępczości. Prohibicja również przyczyniła się do powstania speakeasy, tajnych barów i klubów, w których alkohol był nielegalnie sprzedawany. Również miała negatywne skutki ekonomiczne. Rząd stracił znaczne dochody z podatków od alkoholu, a wiele legalnych miejsc pracy związanych z produkcją i sprzedażą zniknęło. Ostatecznie prohibicja okazała się nieefektywna i w 1933 roku została zniesiona 21 poprawką do Konstytucji USA, co oznaczało koniec Wielkiej Prohibicji. Obecnie, pomimo swojej burzliwej historii, idea prohibicji wciąż znajduje zwolenników w niektórych kręgach społecznych i politycznych. Jednak większość społeczeństwa i naukowców zgadza się, że edukacja i programy pomocy dla osób z problemami są bardziej skuteczne w zwalczaniu nadużywania alkoholu niż absolutny zakaz.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. W Nagpurze. Uchwały powzięte na specjalnej sesji kongresu w Kalkucie musiały uzyskać zatwierdzenie na dorocznej sesji w Nagpurze. Tu również, podobnie jak w Kalkucie, był ogromny zjazd delegatów i gości. Liczba delegatów wysyłanych na kongres nie była wówczas jeszcze ograniczona. Rezultat był ten, że o ile sobie dobrze przypominam, tym razem ich liczba sięgała prawie 400 tysięcy. Lalaji nalegał na wprowadzenie nieznacznej poprawki do punktu, w którym była mowa o bojkocie szkół, na co się zgodziłem. Tego samego rodzaju poprawki zostały wniesione na żądanie Deshabandhu, po czym rezolucja dotycząca odmowy współdziałania została jednogłośnie przyjęta. Na tej samej sesji miano również uchwalić rezolucję dotyczącą rewizji statutu kongresu. Projekt wypracowany przez podkomisję został zgłoszony w Kalkucie na specjalnym posiedzeniu. Całe zagadnienie poddane zostało skrupulatnemu rozważeniu. W Nagpurze, gdzie sprawa ta miała być ostatecznie rozstrzygnięta, przewodniczącym obrad był Vijayaraghavachari. Komisja statutowa przyjęła całość projektu z jedną poważną poprawką. W moim projekcie statutu liczba delegatów miała, o ile sobie przypominam, wynosić 1500, a komisja statutowa ustaliła ją na 6000. W moim przekonaniu poprawka została niepotrzebnie wprowadzona, gdyż doświadczenie ubiegłych lat przemawiało na korzyść mojego stanowiska. Uważałem za absolutnie błędny pogląd, jakoby większa liczba delegatów mogła w jakikolwiek sposób być pomocna kongresowi w jego pracach lub że zachowanie tego warunku jest zgodne z postulatami demokracji. 1500 delegatów szczerze oddanych sprawie ludu, rozsądnych i prawych, może pewnego dnia odegrać rolę bardziej pewnych obrońców demokracji, aniżeli 6000 nieodpowiedzialnych ludzi wybranych w nie wiadomo jaki sposób. By skutecznie bronić demokracji, lud musi mieć głębokie poczucie niezawisłości, godności własnej i temu podobne cechy oraz powinien obstawać przy tym, że na swoich przedstawicieli obiera jedynie tych, którzy na to zasługują. Komisja statutowa, ulegając sugestii dużych liczb, chciała pójść nawet dalej i nie ograniczać się do 6000 delegatów. Wyznaczenie tej liczby było więc także wynikiem pewnego kompromisu. Zagadnienie celu, jaki stał przed kongresem, było tematem niezmiernie ożywionej dyskusji. W statucie stanowiącym rodzaj konstytucji dla kongresu, a proponowanym przeze mnie, ostatecznym celem kongresu miało być osiągnięcie swaraj, czyli niezawisłości, o ile to możliwe, w ramach Imperium Brytyjskiego i poza nim, jeżeli to okazałoby się konieczne. Pewna część delegatów na kongres pragnęła zamknąć akcję swaraj jedynie w ramach Imperium. Ten pogląd był popierany przez Pandita Malawiadziego i Jinnaha. Nie potrafili oni jednak zebrać większej liczby głosów. Projekt wspomnianej konstytucji przewidywał, iż środki, za pomocą których miało się osiągnąć te cele, powinny były być pokojowe i nie mogły być sprzeczne z prawem. Ten warunek również spotkał się ze sprzeciwem, gdyż rozległy się głosy, iż nie powinno się stawiać zastrzeżeń, gdy chodzi o środki zmierzające do osiągnięcia pożądanego celu. Kongres po wyczerpującej i szczerze prowadzonej dyskusji uchwalił jednak rezolucję w jej pierwotnym brzmieniu. Jestem przeświadczony, że gdyby wspomniany statut był wykonywany uczciwie, rozumnie i z dużym zapałem, mógłby się stać skutecznym instrumentem uświadomienia szerokich mas

wszystkimi prowincjami dotkniętymi klęską głodu. Rozszerzenie akcji odmowy współdziałania na rzecz sprawy kalifatu było samo przez się dużym i realnym krokiem naprzód zrobionym przez kongres na drodze do zbudowania jedności hindusko-muzułmańskiej. Pożegnanie. I oto nadszedł czas, kiedy muszę zakończyć spisywanie tych rozdziałów. Moje życie było pod pewnym względem tak wystawione na widok publiczny, że nie ma w nim zapewne takiego momentu, który nie byłby powszechnie znany. Poza tym od 1921 roku cała moja działalność była tak blisko związana z przywódcami kongresu, że nie mógłbym chyba opisać żadnego epizodu z mojego życia, nie wspominając o łączących mnie z nimi stosunkach. I chociaż nie ma już wśród nas ani Śrad Dananjiego, ani Deshabandhu, ani Hakima Saheba czy Lalajiego, pozostała jeszcze na szczęście przy życiu cała gromada innych zasłużonych weteranów, działaczy kongresu, którzy nadal z nami współpracują. Dzieje kongresu od czasu wielkich przemian, o których tu pisałem, toczą się nadal, a wszystkie moje najdonioślejsze poszukiwania i doświadczenia zdobyte w ciągu 7 lat dokonały się za pośrednictwem kongresu. Dlatego też, chcąc opisywać je w dalszym ciągu, nie mógłbym uniknąć powracania raz po raz do więzów łączących mnie z czołowymi działaczami kongresu. Nie chciałbym jednak pod żadnym warunkiem czynić tego obecnie, uważając to za niewłaściwe. Muszę w końcu stwierdzić, że wnioski, jakie mi nasuwają moje obecne doświadczenia, nie mogą uchodzić za ostateczne i dlatego wydaje mi się, że moim obowiązkiem jest raczej skończyć na tym moją opowieść. Moje pióro niemal instynktownie nie chce mi służyć dłużej. Rozstanie się z czytelnikami nie przychodzi mi bez bólu. Przykładam bowiem wielką wagę do osiągniętych przeze mnie doświadczeń. Nie jestem pewien, czy potrafiłem je należycie uzasadnić. Mogę jednak z czystym sumieniem oświadczyć, że nie szczędziłem trudu, by móc dać opowieść zgodną z prawdą. Mój największy wysiłek był skierowany na takie przedstawienie prawdy, jak ja ją rozumiem, i wskazanie dróg, jakie mnie do niej przywiodły. Praca nad spisywaniem tej opowieści dała mi nieskończenie wiele wewnętrznego spokoju, albowiem nieustannie przyświecała mi najżarliwsza wiara, że moje słowa pozwolą uwierzyć w prawdę i ahimsę tym, którzy do tego dążą. Jestem jak najgłębiej przekonany, że nie ma innego Boga ponad prawdę. Jeżeli każda kartka tej książki nie przemawiałaby do czytelnika, że jedynym sposobem poznania prawdy jest ahimsa, wtedy musiałbym uznać całą tę pisaninę za daremny wysiłek. Ale nawet gdyby ten mój wysiłek okazał się daremny, niech czytelnicy wiedzą, że winę za to ponosi nieudolna forma, a nie wielkie zasady, którym chciałem dać wyraz. Zresztą, jakkolwiek szczere były wszystkie moje usiłowania osiągnięcia ahimsy, z pewnością nie były one wolne od błędów i niedoskonałości. Te niewielkie, zaledwie przelotne przebłyski prawdy, jakie dane mi było poznać, nie są w stanie dać wyobrażenia o nie dającym się wyrazić blasku, który bił od niej, a jest po 1000-kroć razy potężniejszy od promieni słońca oglądanego przez nas codziennie. To, co udało mi się pochwycić, było zaledwie słabiutkim promykiem potężnej światłości. Mogę jednak, po wszystkich moich poszukiwaniach i doświadczeniach, powiedzieć z całą pewnością, że całkowite poznanie prawdy jest możliwe jedynie po całkowitym osiągnięciu ahimsy. By stanąć twarzą w twarz z prawdą, wszechobecną i wszechprzekonującą, trzeba nosić w sobie miłość dla najmarniejszego stworzenia żyjącego na świecie. Dla człowieka, który do tego dąży, żadna dziedzina naszego życia nie może być obca. Oto dlaczego moja wiara w prawdę popchnęła mnie w kierunku polityki. Bez najmniejszego wahania

0: A przecież z całą skromnością mogę powiedzieć, że ci, co twierdzą, jakoby religia nie miała nic wspólnego z polityką, nie wiedzą, czym jest religia. Nie sposób wczuć się w duszę każdej żyjącej na świecie istoty bez samooczyszczenia. Bez niego przestrzeganie reguł ahimsy musi pozostać czczym snem. Człowiek, którego serce nie jest czyste, nigdy nie będzie zdolny do poznania Wszechmogącego. Oczyszczenie winno zatem oznaczać zachowanie czystości na wszystkich ścieżkach ducha, a że udziela się ono z łatwością innym, więc też indywidualne samooczyszczenie w sposób nieunikniony doprowadza do tego samego całe otoczenie. Droga do tego wiodąca jest trudna i stroma. By osiągnąć stan całkowitego oczyszczenia, trzeba osiągnąć je również w myślach, w mowie, w czynach. Trzeba się wznieść ponad zwalczające się nawzajem nurty miłości i nienawiści, przywiązania i odrazy. Wiem, że nie osiągnąłem jeszcze tej potrójnej czystości, mimo iż nie przestaję dążyć do niej. Oto dlaczego pochwały tego świata nie robią na mnie żadnego wrażenia. Przeciwnie, często sprawiają mi przykrość. Przezwyciężenie utajonych namiętności wydaje mi się niekiedy czymś znacznie trudniejszym, aniżeli podbój świata za pomocą oręża. Od czasu mojego powrotu do Indii raz po raz musiałem przezwyciężać drzemiące we mnie namiętności. Świadomość tego onieśmielała mnie, ale nie poddawałem się im. Doświadczenia i osiągnięcia zdobyte na tej drodze podtrzymywały mnie na duchu i sprawiały mi wiele radości. Wiem jednak, że wciąż mam jeszcze przed sobą pełną trudu drogę do przebycia. Muszę sprowadzić siebie samego do zera. Dopóki człowiek z własnej woli sam nie zrówna się z innymi bratnimi mu istotami, nie ma dla niego zbawienia. Ahimsa jest najdalej posuniętą granicą pokory. Żegnając na razie, a być może na zawsze, mego czytelnika, proszę go, by zechciał wraz ze mną wznieść modły do Boga Prawdy, aby zesłał na mnie łaskę ahimsy w moich myślach, słowach i czynach. Koniec książki Mohandasa Karamchanda Gandhiego pod tytułem Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czytał Michał Breitenwald. Realizacja akustyczna Tomasz Bilecki.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

You can be the one. Walking.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Węglik krzemu. Jest to materiał ceramiczny z grupy węglików o ogólnym wzorze S i C. Występuje w naturze jako niezwykle rzadki minerał, który znajduje zastosowanie w przemyśle elektronicznym oraz jubilerskim. Materiał jest niezwykle trwały i twardy. Inną jego zaletą jest bardzo wysoka odporność termiczna. Jest to jednak materiał kruchy. W czystej postaci jest bezbarwny. Spotykane najczęściej zabarwienie powodowane jest zanieczyszczeniem. Pod normalnym ciśnieniem nie ulega stopieniu, ale sublimuje, czyli zmienia stan skupienia bezpośrednio ze stanu gazowego do stanu ciekłego w temperaturze powyżej 2500 stopni Celsjusza. Węglik krzemu bywa stosowany do pokrywania powierzchni ciernych pracujących w wysokich temperaturach, np. powierzchni bocznych cylindrów silników, a także jako osłony termiczne w pojazdach kosmicznych. Jednak obecnie jego najnowszym zastosowaniem oraz najbardziej popularnym jest produkcja tranzystorów mikrofalowych, czyli nowoczesnych elementów elektronicznych głównie stosowanych we wzmacniaczach dużej mocy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Historia poszukiwacza skarbów z Głogowa, który w Szkocji odkrył skarb sprzed 3000 lat, to przykład, jak pasja i determinacja mogą doprowadzić do niezwykłych odkryć. Mężczyzna, który zajmował się amatorskim poszukiwaniem skarbów, dokonał znaleziska, które zyskało międzynarodowy rozgłos i przyniosło mu solidne znaleźne. W sierpniu 2020 roku polski poszukiwacz skarbów uzbrojony w wykrywacz metalu natrafił na niezwykłe znalezisko na szkockich polach. Były to artefakty z epoki brązu, datowane na około 1000 rok przed naszą erą. Wśród odkrytych przedmiotów znalazły się m.in. bransolety, uzbrojenie oraz elementy biżuterii, które świadczą o wysokim poziomie rzemiosła starożytnych społeczności zamieszkujących te tereny. Znalezisko zostało zgłoszone do odpowiednich szkockich władz archeologicznych, które przeprowadziły szczegółowe badania. Odkrycie poszukiwacza z Głogowa okazało się jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych ostatnich lat w Szkocji. Dzięki swojej uczciwości i przestrzeganiu lokalnych przepisów dotyczących znalezisk, Polak otrzymał solidne znaleźne. Choć dokładna kwota nie została ujawniona, można przypuszczać, że była to suma, która wynagrodziła jego wysiłek i pasję. W Wielkiej Brytanii obowiązują przepisy, które nakazują poszukiwaczom zgłaszanie takich znalezisk do odpowiednich instytucji. Dzięki temu znaleziska są odpowiednio dokumentowane i badane, co pozwala na lepsze zrozumienie historii regionu. Poszukiwacze, którzy przestrzegają tych przepisów, mogą liczyć na znaleźne, które jest swoistą nagrodą za ich odkrycia.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.

Kosmiczny teleskop Jamesa Webba dostrzegł 15 nietypowych galaktyk, które wydają się uformowane znacznie wcześniej, niż naukowcy kiedykolwiek się spodziewali. To zaskakujące odkrycie może oznaczać początek zupełnie nowego rozdziału w astronomii. Jeśli te ustalenia zostaną potwierdzone, mogą one zmusić naukowców do ponownego przemyślenia niektórych z największych idei na temat tego, jak wszechświat się zaczął i ewoluował. To rodzi kilka fascynujących pytań. Czy wszystko naprawdę zaczęło się od wielkiego wybuchu w sposób, w jaki wierzymy? Czy mogłoby być coś we wszechświecie, czego wciąż nie rozumiemy? Albo czy istnieje inne wyjaśnienie czekające na odkrycie? Nawet naukowcy stojący za kosmicznym teleskopem Jamesa Webba zostali zaskoczeni. Na konferencji prasowej laureat Nagrody Nobla, fizyk dr John C. Mather, główny naukowiec projektu teleskopu, podsumował to zaskoczenie mówiąc: "Myśleliśmy, że zobaczymy tak daleko, ale nie myśleliśmy, że zobaczymy to, co widzimy. Myśleliśmy, że galaktyki będą mniejsze, chłodniejsze, ciemniejsze, a teraz jesteśmy zaskoczeni. Po prostu nie wiemy, dlaczego takie są. Czy pojawiają się jakieś świetne pomysły? Nie wiemy jeszcze, co różni nasz plan na wszechświat od rzeczywistego wszechświata. Wielkim zaskoczeniem, jakie odczuwamy, jest to, że wczesne galaktyki urosły znacznie szybciej, niż myśleliśmy, że urosną. Są większe, jaśniejsze, gorętsze, bardziej masywne niż ludzie się spodziewali. W tej chwili badacze nie mają wszystkich odpowiedzi. Wiedzą, że coś nie pasuje do ich obecnego rozumienia wszechświata. Jednym z największych zaskoczeń jest to, że te wczesne galaktyki wydają się urosnąć znacznie szybciej, niż mówią istniejące teorie, że powinny. Wszechświat ujawnia coś nieoczekiwanego, a naukowcy pracują teraz, aby zrozumieć, co to oznacza. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba uchwycił obrazy kilku tajemniczych obiektów, które są tak stare i nietypowe, że wprawiają naukowców w zakłopotanie. Wiele z tych galaktyk wydaje się znacznie bardziej rozwiniętych, niż powinny być zaledwie 300 do 400 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Naukowcy spodziewali się, że pierwsze galaktyki będą małe i proste. Wierzą oni również, że te wczesne galaktyki zawierałyby pierwszą generację gwiazd, znaną jako gwiazdy trzeciej populacji. Uważano, że te gwiazdy były ekstremalnie duże, niesamowicie jaśniejsze i krótkowieczne. Ale James Webb ciągle znajduje niespodzianki. Jedna nowo odkryta galaktyka jest znacznie ciemniejsza niż oczekiwano, co czyni ją trudną do dopasowania do obecnych teorii o tym, jak formowały się pierwsze gwiazdy i galaktyki. Innym szokującym odkryciem jest możliwe wykrycie 6 ogromnych czarnych dziur, które już istniały zaledwie 500 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Według obecnych modeli naukowych, czarne dziury potrzebują miliardów lat, aby urosnąć do tak masywnych rozmiarów. Więc jak te stały się tak duże, tak szybko? Naukowcy wciąż szukają odpowiedzi. Czarne dziury, które nie powinny jeszcze istnieć. Zostaw polubienie, jeśli chcesz zobaczyć, dlaczego fizycy kwestionują wszystko. Chociaż kosmiczny teleskop Jamesa Webba może widzieć prawie tak daleko, jak kosmiczny teleskop Hubble'a, jego zaawansowana technologia pozwala mu przechwytywać znacznie ostrzejsze obrazy i ujawniać szczegóły, których Hubble nigdy nie mógł wykryć. Uważa się, że najstarsza znana galaktyka Hubble'a, zwana GN, myślnik z 1.1, istniała około 13,4 miliarda lat temu. James Webb odkrył teraz dziesiątki jeszcze bardziej odległych galaktyk. Niektóre z nich mają ekstremalnie wysokie przesunięcia ku czerwieni, co sugeruje, że uformowały się bardzo wcześnie w historii Wszechświata. Jak dotąd naukowcy potwierdzili 15 z tych starożytnych galaktyk. Ich istnienie jest teraz jedną z największych tajemnic we współczesnej astronomii, ponieważ nie pasują one w pełni do tego, co przewidują obecne teorie. Jesteśmy w stanie zobaczyć te galaktyki z powodu światła, które wyemitowały miliardy lat temu. Ponieważ światło potrzebuje czasu na podróż przez przestrzeń, patrzenie głębiej we wszechświat jest jak patrzenie wstecz w czasie. W pewien sposób teleskopy działają jak maszyny czasu, pozwalając nam zobaczyć, jak wszechświat wyglądał miliardy lat w przeszłości. Innym ważnym śladem dotyczącym wczesnego wszechświata jest coś, co nazywa się kosmicznym mikrofalowym tłem. To jest słaba poświata promieniowania, pozostała po najwcześniejszych momentach wszechświata, po Wielkim Wybuchu. Wypełnia ona całą przestrzeń i daje naukowcom cenne informacje o tym, jaki wszechświat był krótko po tym, jak się zaczął. Nawet dziś wszechświat wciąż wysyła nam wiadomości ze swojej odległej przeszłości.
Jedną z najważniejszych z tych wiadomości jest kosmiczne mikrofalowe tło, często nazywane poświatą Wielkiego Wybuchu. Zostało odkryte przypadkiem w 1965 roku, kiedy amerykańscy fizycy Arno Penzias i Robert Wilson wykryli dziwny sygnał pochodzący z każdego kierunku w przestrzeni. Na początku myśleli, że to zakłócenia, ale wkrótce zdali sobie sprawę, że znaleźli coś nadzwyczajnego. Te dziwne, starożytne galaktyki były odkrywane jeszcze zanim James Webb zaczął trafiać na pierwsze strony gazet. W 2016 roku zespół astronomów pod kierunkiem Pascala Osha i Gartha Illingworth'a użył kosmicznego teleskopu Hubble'a, aby odkryć niesamowicie odległą galaktykę zwaną

20 mas słonecznych każdego roku. Według istniejących teorii, galaktyki tak duże i aktywne powinny były potrzebować znacznie więcej czasu, aby się uformować. Badanie GN-11 było również ekstremalnie trudne. Jej światło było niesamowicie słabe i zostało rozciągnięte tak bardzo przez rozszerzanie się wszechświata, że pchnęło Hubble'a prawie do jego granic. W tamtym czasie naukowcy postrzegali GN-11 jako rzadki wyjątek, nietypową galaktykę, która nie do końca pasowała do istniejących modeli. Dziś to wyobrażenie się zmienia. Dzięki kosmicznemu teleskopowi Jamesa Webba astronomowie odkryli znacznie więcej starożytnych galaktyk, które wydają się zaskakująco duże, jasne i dobrze zorganizowane. To, co kiedyś wydawało się pojedynczym, dziwnym odkryciem, może faktycznie być powszechne we wczesnym wszechświecie. Każda nowa obserwacja rzuca wyzwanie długo utrzymywanym teoriom o tym, jak pierwsze galaktyki powstawały i ewoluowały. Zamiast znajdować małe, proste galaktyki, Webb odsłania masywne struktury kosmiczne, które istniały znacznie wcześniej niż oczekiwano. Jednym ważnym przykładem jest Jades G S-11, galaktyka o wysokim przesunięciu ku czerwieni, odkryta przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba 29 września 2022 roku. Została znaleziona podczas JWST, Advanced Deep Extragalactic Survey, lepiej znanego jako misja JADES. Odkrycia takie jak te kształtują na nowo nasze rozumienie wszechświata i przypominają naukowcom, że przestrzeń wciąż kryje wiele tajemnic czekających na odsłonięcie. Jades GS z 13, jak sugeruje jej nazwa, ma bardzo wysokie przesunięcie ku czerwieni, wynoszące około 13. To oznacza, że widzimy galaktykę taką, jaką była około 13,4 miliarda lat temu, tylko około 400 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba był w stanie wykryć tę niesamowicie odległą galaktykę, ponieważ został specjalnie zaprojektowany do obserwacji światła podczerwonego. Gdy światło z bardzo odległych galaktyk podróżuje przez rozszerzający się wszechświat, zostaje rozciągnięte w dłuższe, czerwieńsze długości fal. Ten efekt jest znany jako przesunięcie ku czerwieni. W prostych słowach, im dalej znajduje się galaktyka, tym dłużej jej światło podróżowało i tym bardziej jej światło przesuwa się w stronę czerwonej części spektrum. Ta idea była najpierw badana przez astronomów takich jak Vesto Slipher, a później Edwin Hubble. Hubble odkrył, że im dalej galaktyka znajduje się od Ziemi, tym szybciej wydaje się oddalać od nas. To stało się znane jako prawo Hubble'a, jeden z kluczowych dowodów na to, że wszechświat się rozszerza. Ale niespodzianki na tym się nie skończyły. Astronomowie odkryli również galaktykę zwaną Sears 2112, która stworzyła kolejną wielką zagadkę. Chociaż nie jest tak stara jak galaktyki typu GN-11 czy Jades GS-13, wygląda uderzająco podobnie do naszej własnej Drogi Mlecznej. Sears 2112 to galaktyka spiralna z poprzeczką, typ galaktyki, do którego powstania naukowcy wierzyli, że potrzeba miliardów lat. Jednak światło, które z niej widzimy, zostało wyemitowane, gdy Wszechświat miał tylko około 2 miliardy lat. Galaktyka miała już dobrze zdefiniowaną strukturę i zawierała miliardy gwiazd. Jej masa jest szacowana na blisko 4 miliardy razy więcej niż masa naszego Słońca. To rodzi ważne pytanie. Jak galaktyka mogła stać się tak duża i zorganizowana w tak krótkim okresie czasu? Obecne teorie sugerują, że galaktyki potrzebują znacznie więcej czasu, aby urosnąć w struktury takie jak ta. Odkrycia takie jak Sears 2112 zachęcają naukowców do ponownego zbadania swoich modeli tego, jak galaktyki formowały się we wczesnym wszechświecie. Sears 2112 wygląda jak Droga Mleczna w wieku 2 miliardów lat. Zasubskrybuj, aby zobaczyć, dlaczego to zmusza naukowców do pytania, czy Wielki Wybuch wydarzył się w sposób, w jaki myślimy. Niektórzy sugerowali, że te galaktyki mogłyby być starsze niż myślimy, a nawet, że istniały przed Wielkim Wybuchem. Jednak te pomysły pozostają spekulacyjne i nie są akceptowanymi wnioskami naukowców. W tym momencie astronomowie wciąż pracują, aby zrozumieć, co te obserwacje naprawdę znaczą. Zaproponowano kilka możliwych wyjaśnień. Jednym z pomysłów jest to, że Wszechświat mógłby być starszy, niż sugerują obecne szacunki. Teoria zaproponowana przez kanadyjskiego fizyka Rajendra Gupta bada, czy nasze rozumienie kosmicznej ekspansji i zachowania światła na ogromnych odległościach może wymagać weryfikacji. Jeśli takie pomysły okazałyby się słuszne, nasze szacunki

Warunki dotyczące wieku i rozmiaru Wszechświata mogłyby się zmienić. Inny pomysł jest jeszcze bardziej kontrowersyjny, że Wszechświat może nie mieć jednego początku w sposób, w jaki obecnie sobie wyobrażamy. Choć ta możliwość była dyskutowana w niektórych modelach teoretycznych, nie ma naukowego konsensusu popierającego ją. Pozostaje jednym z kilku pomysłów, które badacze nadal badają, próbując wyjaśnić niezwykłe odkrycia dokonane przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Jak dotąd nie ma prawdziwego dowodu na wielki wybuch, tylko ekspansja i kosmiczne promieniowanie tła wskazują na niego, ale te obserwacje mogą być błędne. W mechanice kwantowej znajdujemy kilka wskazówek, że Wszechświat jest nieskończony w czasie i przestrzeni. Był inny początek. Naukowcy podejrzewają, że oprócz idei Lemaitre'a o rozszerzaniu się Wszechświata z jednego punktu, istnieje co najmniej tuzin innych wyjaśnień co do tego, jak nasz kosmos powstał. Jednym z nich jest to, że Wszechświat jest zasilany przez kilka źródeł i że te nie musiały wszystkie powstać w tym samym czasie.

Mężczyzna wychodzi często na plażę, wychodzi nocą przez okno, obserwuje matki z dziećmi na placach zabaw. Mężczyzna wychodzi i chodzi nocą po piasku, obserwuje statki wpływające z dalekich krajów. Statki wiodą kargo do portu gdyńskiego.

Mężczyzna i kobieta spacerują razem po plaży, trzymają się za ręce, piją piwo, dyskretnie obserwują policjantów, którzy kręcą się w krzakach obok. Mężczyzna i kobieta spacerują po plaży, już się ściemnia, wchodzi zmierzch, wchodzi na plażę księżyc, wchodzi on.

Mężczyzna spina się na falochron, karmi mewy i łowi byczki. Na wędkę z plastikowym haczykiem pojawia się często obserwując statki wiozące cargo z dalekich krajów do portu bliskiego.

Nie patrz i nie oddychaj. Czarne krople nocy do ulicy się toczą echem naszych kroków. Masz takie smukłe plecy. Chciałbym cię dogonić, chciałbym poczuć wyraźnie zapach twoich perfum.

Dzień dobry, nazywam się Karol Nemo i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Asian Dub Foundation. Zespół kontynuował wykonywanie ścieżki dźwiękowej z filmu Nienawiść na całym świecie przez kolejne 5 lat. W 2004 roku rozwinęli tę strategię, tworząc kolejną improwizowaną ścieżkę dźwiękową do filmu Bitwa o Algier, po raz pierwszy wykonując utwór w Brighton Dawn. W 2005 roku zdobyli nagrodę Best Underground na gali UK Asian Music Awards. Basista Dr. Das ogłosił zamiar przejścia na emeryturę w maju 2006 roku, aby powrócić do nauczania i tworzenia własnej muzyki. Zastąpił go Martin Seville, który również gra na basie w brytyjsko-azjatyckim zespole electro-grunge hip-hop Swami. We wrześniu 2006 roku w London Coliseum odbyła się premiera dub-punkowej opery Kaddafi Żywy Mit z muzyką Asian Dub Foundation. Wiosną 2007 roku Asian ogłosili wydanie kompilacji najlepszych utworów Time Freeze The Best of Asian Dub Foundation, która zawierała bonusową płytę z rzadkimi remiksami i utworami na żywo, w tym nagranie na żywo utworu Public Enemy z udziałem Chucka D. Album zawierał również nowy utwór nagrany z byłym wokalistą Diderem Zemanem. W maju 2007 roku ADF wystąpił w programie radiowym Bobby and Nihil w BBC Radio 1, gdzie wykonał trzy nowe utwory Climb On, Superpower i Soka. W czerwcu 2007 roku byli jedynym zachodnim zespołem, który wystąpił na festiwalu muzyki Gnawa w Essaouira w Maroku, grając przed 60-tysięczną publicznością i współpracując z tradycyjnymi muzykami Gnawa. W sierpniu 2007 roku Asian Dub Foundation zagrali z dwoma nowymi wokalistami, Alem Ramjanem wcześniej i później w King Prawn i Aktawr Aterem, który powrócił po tym, jak MC Spex został poproszony o opuszczenie zespołu z powodu problemów osobistych. Na przełomie listopada i grudnia 2007 roku Asian Dub Foundation nagrali nowy album Pankara. Został on wydany w marcu 2008 roku, a następnie zespół odbył trasę koncertową po Europie i Japonii. W 2009 roku ADF wsparło projekt Indigenous Resistance po spotkaniu z ruchem Atenco w Meksyku. Zespół pracował nad nowym albumem, tymczasowo zatytułowanym A New London Eye, w którym wystąpili Ministry of Doll, Nathan Flutebox Lee, Chitu i Skrine. Album ostatecznie ukazał się pod tytułem The History of Now, a zespół intensywnie koncertował, aby go promować. Okładka zawierała wiele fantastycznych aplikacji na iPhone'a, mających parodiować współczesność. Dziś posłuchamy płyty z roku 1995, Facts and Fictions. Oto spis utworów. Witness, PKNB, Jericho, Rebel Warrior, Journey, Strong Culture, TH9, Tumeri, Debris, Box, Tacit 9, dub, wersja dubowa i Return to Jericho, wersja dubowa. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze. Mówił Karol Nemo.

leki na bole, tabletki na haj. Bał leki na bole, tabletki na haj.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam serdecznie, Władysław Bałtycki, w cyklicznym programie Najlepsze polskie płyty według Bałtyckiego, czyli według mnie. Nie każdemu się muszą podobać moje wybory. Grunt, że się podobają mnie. I tyle. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie będziecie słuchać złych płyt. Dziś postanowiłem przedstawić wam płytę zespołu Cool Kids of Death. Zatytułowaną Cool Kids of Death. To debiutancki album tej grupy, wydany przez CC Records w roku 2002. Nie każdy zespół rozpoczyna swoją karierę od manifestu wydrukowanego w Gazecie Wyborczej. Nie każdy też z miejsca zostaje okrzyknięty głosem pokolenia. W ogóle nie ma wielu takich zespołów jak Cool Kids of Death. Choć pewnie świat byłby wtedy o wiele lepszym miejscem. Pojawili się w doskonałym momencie, by zrobić trochę bałaganu na śmierdzącym plastikiem rynku muzycznym. W końcu nagrali płytę, jedyną płytę 2002 roku, w której swoich palców nie maczał Goran Bregović. Tak miał ogłosić hasło promujące album, ale w końcu wylądowali w jednym labelu z muzykiem legendarnego Bielodugmy. Mieli świetne utwory i pomysł na siebie, a to już połowa drogi, by odnieść sukces w tej branży. Mieli własne brzmienie, nikogo nie naśladowali. Byli przeciwko wszystkiemu, co znamy dzisiaj jako muzyka popularna. Aż trudno uwierzyć, że cała płyta powstawała w warunkach domowych, na starym komputerze z jakimś prymitywnym programem do tworzenia muzyki. Wykorzystując najprostsze środki przez brak wielkich funduszy. W ten sposób powstało 15 utworów, z czego co drugi to większy klasyk. Butelki z benzyną i kamienie, Generacja Nic, Uważaj, były dużymi radiowymi przebojami w swoim czasie. Poza tym klipy Cool Kids of Death pokazywały Polska Viva i MTV. Dziś najchętniej wracam do tych mniej ogranych rzeczy, jak Specjalnie dla TV, 20 kilka lat, czy Kręcimy się w kółko, choć tak naprawdę cała płyta utrzymuje repeat value. Właściwie nie ma tu słabszych momentów. A czy była to tylko ściema dla korzyści materialnych? Nie bardzo mnie to dziś interesuje. Materiał z tej płyty dał możliwość przeżycia kilku fajnych momentów. Za te wspomnienia, między innymi koncert na Openerze, będę im dozgonnie wdzięczny. Kilka szczegółów na temat tej płyty. Materiał został w większości zarejestrowany i zremiksowany, jak już mówiłem, w domowych warunkach. Wykorzystano komputer PC z procesorem Pentium 3 800 MHz, wyposażony w kartę dźwiękową Sound Blaster Live i monitory studyjne Tinoy Reveal oraz oprogramowanie Cubase. Utwory zawierające większą liczbę ścieżek gitarowych zostały zmiksowane w studio przez Sebastiana Witkowskiego. Za stronę produkcyjną albumu odpowiadał Marcin Kowalski, Kamil Łazikowski i Jakub Wandachowicz. Masteringu dokonał Jacek Gawłowski w studio Q-Sound. Od rozpoczęcia komponowania pierwszego utworu do wydania płyty minął rok. Gitary. Sygnał z gitar trafiał do procesora efektów Boss ME30, a następnie do kompresora TL Audio Fatman 2. W utworach, w których występuje kilka gitar, stosowano dużo korekcji, tak by każdy ślad obejmował inne pasmo częstotliwości. Efekty sprzężeń uzyskano bez udziału wzmacniacza, zbliżając gitarę do monitora odsłuchowego. W utworach Cool Kids of Death i Piosenka o miłości zastosowano gitarę akustyczną z plastikowym tyłem o charakterystycznym grzechoczącym dźwięku, wypożyczoną od zespołu Agresiva 69. Podczas nagrywania wokali zastosowano mikrofon pojemnościowy AKG 3000 i kompresor Fatman 2. Często używano także efektu Boss ME30. Krzysztof Ostrowski nagrywał kilkanaście wersji wokalu, po czym wybierano z nich cztery najlepsze i z ich fragmentów składano całość. W refrenach często najlepsza ścieżka była panoramowana w środku, a dwie pozostałe skrajnie w prawym i lewym kanale, co dawało efekt naturalnego chorusa. Część wokali została nagrana w studiu Radia Łódź. No to proszę bardzo, spis utworów. Cool Kids of Death, butelki z benzyną i kamienie, 20 kilka lat, nie warto, nielegalny, niech wszystko spłonie, zdelegalizować szczęście, generacja nic. Piosenki o miłości, kręcimy się w kółko, poezja jest nie dla mnie. Radio Miłość, specjalnie dla TV, znam cię na pamięć. Uważaj. Posłuchajmy sobie tego albumu Cool Kids of Death, rok 2002. Debiutancki album zatytułowany Cool Kids of Death.

to już koniec, widzisz napisy końcowe. Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus spod domu i jedziesz nie wiadomo gdzie.

będzie wspaniały show. Czy zostaną mi od tego blizny?

że w nim gramy. Znasz scenariusz, wiesz, że wkrótce się spotkamy. I że nie będzie happy endu, i padają strzały. Publiczność jest zdziwiona, ale bije brawo. I wszyscy są po mojej stronie, wiedzą, że ci się należało.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Dzisiaj zaczęliśmy sobie numerem zespołu Mighty Mighty Bostons, czyli legendą amerykańskiego ska punka. Tego amerykańskiego grania będzie dzisiaj naprawdę dużo, ale zanim to nastąpi, muszę tutaj trochę się pokajać, jeśli chodzi o audycję z zeszłego tygodnia. Zapowiadając numer zespołu Pawulon Twist, dokonałem jakiegoś dziwnego fikołka słownego, mówiąc, z jakiej płyty jest to numer. Chodziło oczywiście o płytę No Twist Just Boogie. Żeby zrekompensować temu zespołowi właśnie tą zeszłotygodniową wpadkę, jeszcze jeden numer z tej właśnie płyty. Tym razem utwór pod tytułem Voodoo Style.

Patrzę na listę utworów, które mam na dzisiaj przygotowane i widzę, że dzisiaj obejdzie się bez nowości. Ale nie bójcie się, nie będziemy jechać samymi oklepanymi klasykami. Jednak na początek, co działo się w zeszłym tygodniu? Ano, Winiary Bookings ogłosiło. W tym roku w Polsce zagra Agnostic Front. I właśnie numer tego zespołu. Właśnie teraz. For My Family.

Agnostic Front, czyli legenda old school hardcore. Zespół ten wystąpi w Krakowie już 3 sierpnia. A teraz posłuchamy nieco country, ale w wydaniu mocno punkowo-rock'n'rollowym. Zespół 357 String Band. Zapraszam.

W tym tygodniu świat obiegła niezbyt fajna informacja o tym, że po 27 latach działalności karierę kończy pop-punkowy zespół Sum 41. Z tej okazji posłuchajmy sobie jeden z kultowych numerów tej grupy, Sum 41.

Dobra, poleciało trochę pop-punka i mainstreamu, no to teraz konkretny underground. Czeski All-Stars Band, jeśli chodzi o tamtejszą scenę Psychobilly. Zespół, który od kiedy powstał, to tak pojawia się i znika, rozpada i reaktywuje. Na ile znam czeski, to zobaczyłem właśnie, że w maju wrzucili post o tym, że możemy się spodziewać jakichś koncertów. Carlos and his Coyotes.

Było czeskie psychobilly, no to może trochę polskiego hardcore punka. Zespół, który powstał w 2003 roku jako projekt poboczny muzyków takich kapel jak Analogs czy Vespa. Chodzi oczywiście o zespół The Hunkies.

Kilka dni temu zmarł Tadeusz Kuczyński, jeden z ostatnich polskich rastamanów, którego trąbkę mogliśmy usłyszeć m.in. na płycie zespołu Izrael Biada, Biada, Biada. I teraz ku pamięci dwa utwory z tej właśnie płyty.

A teraz posłuchamy zespołu, który jest uważany za twórcę gatunku neorockabilly. Chociaż ten numer jednak od rockabilly trochę odbiega. Może dlatego, że jest to cover pierwszego zespołu Briana Setzera, który tak naprawdę był zespołem punk rockowym. Dzisiaj jednak posłuchamy tego utworu w wersji Stray Cats. Storm the Embassy.

Jak już jesteśmy przy coverach, no to teraz może utwór, który był coverowany chyba niezliczoną ilość razy przez zespoły na całym świecie. Dzisiaj jednak puszczę Wam wersję, która mnie odpowiada najbardziej. Batmobile z utworem Ballroom Blitz.

I zostając jeszcze na chwilę przy coverach. Tydzień temu słuchaliśmy utworu Sorrow w wykonaniu Interrupters. Dzisiaj zatem oryginał w wersji studyjnej. Bad Religion, Sorrow.

0: Tak jak obiecałem na początku audycji, będzie dzisiaj jeszcze dużo amerykańskiego melodyjnego grania. Ale zanim, może jeszcze znowu coś z Polski i w trochę innym klimacie. Zimna fala, czyli gatunek, który tak bardzo lubię, a nie często trafia do moich audycji. Dzisiaj może więc klasyka tego gatunku, czyli Siekiera z utworem Misiowe Puszyści.
1: Oh! Oh!

No to może coś do tańczenia. Słuchaliśmy już dzisiaj Briana Setzera z zespołem Stray Cats, ale jeszcze w żadnej audycji nie słuchaliśmy swingowej odsłony zespołów tego gitarzysty i wokalisty. Brian Setzer, orkiestra.

No to może jeszcze trochę Psychobilly. Powstały w 2001 roku i nadal koncertujący zespół. Evil Devil.

Pewnie popularną opinią będzie to, że takie oldschoolowe psychobilly to najlepsze, co ten gatunek od lat prezentuje. A niepopularną opinią, moją prywatną, będzie to, że lubię też zespoły, które eksperymentują z tym gatunkiem, ale nie do końca grają jego oldschoolową wersję. Takim zespołem jest na pewno przez niektórych uwielbiany, a przez niektórych znienawidzony. Zespół Tiger Army, przeze mnie po prostu lubiany.

Tak jak wspomniałem, wśród moich znajomych, którzy słuchają Psychobilly, opinie o Tiger Army zawsze były dość skrajnie podzielone. Ale istniał taki zespół jak Zombie Ghost Train. Zespół, który też czerpał z Psychobilly, ale nie do końca był takim old school psychobillowym zespołem. Ten zespół jednak, jak dobrze pamiętam, pasował wszystkim, którzy go słuchali i nie słyszałem chyba nigdy o nim negatywnych opinii. Posłuchajmy teraz Zombie Ghost Train.

Kończymy na dzisiaj Psychobilly i do końca audycji będziemy słuchać już tylko punk rocka, ale w takiej mocno rock'n'rollowej wersji. Na przykład tak jak teraz. Szwedzki zespół The Bones z utworem Monsters Prefer Blondes.

O ile płyty The Bones naprawdę bardzo lubię, to jest to zespół, który jest jednym z moich największych rozczarowań koncertowych. Widziałem na żywo tylko raz w ramach festiwalu Mighty Suns i był to koncert naprawdę bardzo słaby, przynajmniej w moim mniemaniu. Teraz więc może koncert, który wspominam bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Wiele lat temu wybrałem się na drugi koniec Polski na koncert zespołu The Addicts i zrobił na mnie wtedy on gigantyczne wrażenie. Tak więc teraz The Addicts z utworem Joker in the Pack.

The Addicts, czyli oczywiście absolutna klasyka punk rocka i każdy, kto miał jakąkolwiek styczność z tym gatunkiem, ten zespół musi znać. Ale wracając jeszcze właśnie do tego Mighty Suns, na którym słyszałem pierwszy raz zespół The Bones i którego koncert bardzo mnie rozczarował. Na tym samym festiwalu pierwszy raz usłyszałem zespół Renault Divorce i ten koncert to była naprawdę rewelacja. Renault Divorce z utworem California.

Skoro dzisiaj tak dużo melodyjnego punk rocka z Ameryki lub z amerykańskim rodowodem, no to chyba nie może zabraknąć pionierów tego gatunku. Teraz więc zespół Descendants z utworem Without Love.

A teraz zespół, który powstał jakieś 20 lat później niż Descendants, ale również możemy już nazywać ich klasyką tego gatunku. Świadczy to tylko o tym, że punk rock to już naprawdę staruszek. Zespół Against Me.

0: Dobra, ostatnie dwa zespoły, czyli Descendants, powstały pod koniec lat 70. Against Me z końca lat 90. No to może teraz zespół, który powstał mniej więcej w połowie tej czasowej drogi. Zespół, który powstał w latach 80., dokładnie w 88 roku. Pennywise.
1: Told you 1,000 times, don't drink milk out of the carton, kid.

Smile for me. No i na zakończenie dzisiejszej audycji. Powstały, a jakże, w światowej kuźni dobrych zespołów, czyli w Kalifornii, zespół Angel City Outcasts. Posłuchajmy.

No i to by było dzisiaj na tyle. Dzięki, że wytrzymaliście do końca. Trzymajcie się i bawcie się dzisiaj dobrze. Cześć!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki z archiwum Wax Trax. Dziś zapraszam na płytę zespołu Front 242, albo Front 242 właściwie. Płyta nazywa się Geography i została wydana w roku 1982. Lata 80. były złotym okresem dla muzyki industrialnej. W tamtej dekadzie kupowało się wszystko, co było na winylach. Skinny Puppy, Ministry, Frontline Assembly, Cabaret Voltaire, KMFDM, Nine Inch Nails, Laibach i oczywiście Front 242. Były też inne, ale te były najważniejsze. Front 242 byli moimi ulubionymi. Uwielbiałem ich zimny, new wave'owy, kraftwerkowy minimalizm. Ich kompozycje były dźwiękami dystopijnej, niedalekiej przyszłości. Mogły być ścieżką dźwiękową do postindustrialnych krajobrazów, ruin, wypalonych i spalonych budynków, wznoszących się ku stalowo-szaremu niebu uporczywego deszczu. Geography właściwie nie był pierwszym albumem Front 242, który kupiłem. Był to Front by Front, ale od razu się w nim zakochałem. Zawsze byłem fanem krautrocka. Kraftwerk, Can i Noi to zespoły, których słuchałem na początku lat 80. i łatwo wyczuć wpływy tych zespołów na Geography. Brzmi trochę jak wczesny Human League. Te same syntetyczne rytmy i przestrzenne analogowe syntezatory. Programowanie jest oszczędne i proste, co tylko potęguje surowy klimat albumu. Gdyby to był pokój, byłby to czysty, wyłożony białymi kafelkami i wysterylizowane laboratorium z ostrym oświetleniem liniowym i wolno migającymi maszynami. W przeciwieństwie do ich późniejszych albumów, które były podkręconymi, brutalnymi, elektronicznymi atakami,

rytm i sekwencje programowe. Brzmią jak kompletne i w pełni spójne utwory, w przeciwieństwie do fragmentarycznych i opartych na partyturze utworów Art and Strategy i Geography Parts 1 and 2. Black, White, Blue brzmi jakby mogło pochodzić z albumu Cabaret Voltaire z jego syntezatorowymi dźwiękami o brzmieniu instrumentów dętych i wojskowym rytmem. Ogólnie rzecz biorąc, jest to mocny album, który stanowi poligon doświadczalny dla pomysłów, które pojawiły się na kolejnych wydawnictwach, gdy zwiększył się poziom hałasu i wzmocnione brzmienie agrobeat zaczęło zyskiwać na popularności. Oto utwory, które przed nami. Operating Tracks, With Your Cries, Art and Strategy, Geography 2, You Men, Dialogues, Last Inkling, GVDT, Geography 1, Black, White, Blue, Kinetics i Kampfbereit. No to posłuchajmy sobie. Front 242, Geography, rok 1982.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W ciągu ostatnich 10 dni zaszły w naszym kraju ważne wydarzenia. Niemała część młodzieży studenckiej w Warszawie, a także

Studenci występują przeciwko władzom państwowym. Próba wykorzystania poezji Mickiewicza, zrodzonej z walki patriotycznej młodzieży, przeciw carskiemu uciskowi, dla szkalowania Polski Ludowej, jest politycznym szalbierstwem. Wypacza bowiem najgłębszy, demokratyczny i postępowy sens twórczości Mickiewicza. Dziś, kiedy sojusz ze Związkiem Radzieckim, przyjaźń z odrodzonym socjalistycznym narodem rosyjskim jest i pozostanie fundamentem bezpieczeństwa, niepodległości i rozwoju Polski. Jest naszym obowiązkiem, nie wypaczając w niczym historii i nie mając powodu do jej wypaczania, wykorzeniać z umysłów przeżytki starych i na zawsze minionych przeciwieństw, a nie zaś umacniać je i rozjątrzać. Taki jest nakaz patriotyzmu i internacjonalizmu, dwóch cech, które należą do najpiękniejszych tradycji polskiego narodu i polskiej klasy robotniczej. Łatwo sobie wyobrazić, jaki byłby los narodu polskiego, jeśli w 1944 roku zamiast ciemniaków doszli do władzy jaśnie oświeceni. Byłaby to Polska bez ziem zachodnich, skłócona ze Związkiem Radzieckim, biedna, zacofana, przeludniona, zależna od Niemiec, od mocarstw imperialistycznych, byłaby pionkiem w ich grze, byłaby niczym, gdyż dla takiej Polski nie byłoby w ogóle miejsca we współczesnej Europie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pajęczy jedwab. Jest to włókno pochodzenia zwierzęcego, nic innego niż pajęcza nić, materiał, z którego pająki budują swoje pajęczyny. Jednak nie tylko. Pająki wytwarzające nici przędne wykorzystują je do budowy gniazd, oprzędu, oplotu, sieci łownych, zbiorników powietrza, nici asekuracyjnych i lokomocyjnych. Nić pajęcza jest elastyczna, nie rozpuszcza się w wodzie, jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre właściwości mechaniczne. Może zwiększyć swoją długość o 40% bez rozerwania się. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici przędne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. Jednak mimo tak dobrych właściwości mechanicznych jedwabiu pajęczego, jego uzyskanie jest wyjątkowo kłopotliwe, a w warunkach hodowlanych wręcz niemożliwe. Z tego względu pajęcza nić nie ma żadnego zastosowania dla człowieka. Znane są próby pozyskiwania nici pajęczej podczas hodowli. W 2009 roku udało się stworzyć kawałek materiału o wymiarach 3 metry na metr, jednak wymagało to pobrania sieci od ponad miliona pająków.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Marek Ławrynowicz.
2: Malinówek przygotowuje się do Wigilii.
3: No więc tak, pani Zosiu, stół wigilijny zaczyna się pod ratuszem, idzie przez cały rynek i kończy przed kościołem. Stół ma dwa końce. Aha. Na jednym końcu siedzę ja, a na drugim ksiądz proboszcz. Pomiędzy nami siedzi cały Malinówek.
4: No tak, panie burmistrzu, ale kto gdzie? Przecież w tym się nie sposób połapać.
3: Ale niech pani trochę pomyśli, pani Zosiu. Trębacz ma w stosownym momencie zagrać: Bóg się rodzi, moc truchleje. Prawda?
4: Ćwiczy całymi dniami, panie burmistrzu.
3: No więc logika nakazuje, żeby znajdował się po środku stołu, czyli w równej odległości zarówno ode mnie, jak od księdza proboszcza.
4: A pan zawiadowca?
3: Zawiadowcy w ogóle nie będzie, ponieważ pojawi się jako święty Mikołaj i wręczy obywatelom prezenty od władz miasta.
4: No tak.
3: Natomiast niech pani posadzi obok mnie pana Ziutka, żebym go miał w razie czego pod ręką. Wie pani, jakby stół nagle się zawalił albo coś to w tym rodzaju.
4: Dlaczego miałby się zawalić?
3: Brama triumfalna do Europy, którą zrobił pan Ziutek, się zawaliła.
4: Podobno to była robota eurosceptyków.
3: Może, ale pan Ziutek ma siedzieć obok mnie i tyle.
4: A pan Ciumkała?
3: A Ciumkała wprost przeciwnie. Najdalej ode mnie, jak się tylko da.
4: A ja?
3: Pani przy mnie. Ale nie, to nie, bez ostentacji. Żeby znowu nie było plotek. No tak, może za panem Ziutkiem. Dalej wedle rozdzielnika dyrektor banku obok mnie, szef ochotniczej straży pożarnej obok proboszcza, dyrektor szkoły obok mnie, dyrektorka przedszkola obok proboszcza. Przecież to nic trudnego, pani Zosiu.
4: Tak się tylko panu wydaje, panie burmistrzu. Od kiedy mieszkańcy się dowiedzieli, że całe miasto zasiądzie wspólnie do Wigilii, telefony się urywają. Każdy chce siedzieć wyżej, niż mu się wedle rozdzielnika należy. Zobaczy pan, wszyscy będą obrażeni.
3: No to niech pani coś robi, no pacyfikuje, oddziaływuje seksapilem, no odwołuje się do prawa.
4: No robię co mogę, panie burmistrzu, ale i tak mają za złe.
3: No to niech im pani powie, że takie są dyrektywy Unii Europejskiej. I ja, jako burmistrz, nic na to nie poradzę. Po co mamy tę Unię do licha?
4: Dobrze, panie burmistrzu, zwalę wszystko na Brukselę.
3: No i otóż to, pani Zosiu. No. Szkoda, że już nie ma ZSRR na nich. To się pięknie zwalało. No nie, to do roboty, pani Zosiu, do roboty.
5: No i jest problem, panie burmistrzu. Wymierzyłem dokładnie odległość między ratuszem i kościołem, pomnożyłem przez dwie ławy i podzieliłem przez liczbę mieszkańców Malinówka i nie wychodzi.
3: No ale i co panu wyszło?
5: No, jakby nie kombinować, wszyscy się nie zmieszczą.
3: Co?
5: Krótko mówiąc, albo rynek jest za mały, albo mieszkańców jest za dużo.
3: O, do licha. I co my teraz zrobimy?
5: A gdybyśmy tak ustawili stół w podkowę?
3: W jaką podkowę? Czy pan zwariował? No. Przecież panu tłumaczyłem, że to ma znaczenie symboliczne. Stół wigilijny łączy ze sobą władze świeckie i duchowe.
5: No tak.
3: Niczym cięciwa łuku jest rozpięty między tym, co w Malinówku najważniejsze. Tak. A na tej cięciwie siedzi całe miasto. Czy pan kiedykolwiek widział cięciwę w kształcie podkowy?
5: Co? Nie.
3: Widzi pan, to absolutnie odpada.
5: No ale co zrobić z nadmiarem ludności? Przeprowadzić czystki etniczne, zmusić do emigracji?
3: Ojej, co to nie, panie Ziutku, żadnych wypędzonych. Wie pan, co by tu się działo za 60 lat?
5: No to już sam nie wiem. Ej, to znaczy wiem. Nie ustawimy stołu w linii prostej.
3: Znaczy nie bardzo rozumiem.
5: Stół będzie się wił od ratusza do kościoła. Jak taki wąż.
3: Nie, panie Ciutku. Czyje imieniny są w Wigilię?
5: Co? Adama i Ewy.
3: Aha. A pan chce ustawić stół w kształcie węża.
5: Nie no, rzeczywiście, trochę głupio wyszło.
3: Niech pan idzie do domu, weźmie polopirynę i niech się pan zastanowi nad sobą. Zawiodłem się na panu, panie Ziutko. Ej, kogo tam znowu wejść? To ksiądz proboszcz. Proszę, proszę.
6: Niech będzie pochwalony.
3: Na wieki wieków, no i co? Zadowolony ksiądz proboszcz z przygotowań?
6: Jeśli mam być szczery, to nie.
3: Ojej.
6: Zawiodłem się na tobie, synu.
3: Ojej, ojej, jak to ksiądz się zawiódł? To co się stało?
6: No, kościół nasz jest pokorny i z godnością znosi szykanę.
3: Kto księdza śmie szykanować? Co to za szykanę?
6: A na przykład to, że podczas uroczystej kolacji wigilijnej mam siedzieć obok Ciunkały.
3: Obok Ciunkały? Kto wpadł na taki idiotyczny pomysł?
6: No ponoć ty sam, synu, pani Zosia.
3: Jak to ja? Pani Zosiu. Pani Zosiu.
4: Słucham, panie burmistrzu.
3: Kto pani kazał sadzać Ciunkałę koło księdza proboszcza?
4: Pan, panie burmistrzu.
3: Jak to ja? Nie, to bezczelne kłamstwo.
4: Powiedział pan, że Ciunkała ma siedzieć najdalej, jak się da, od pana. A najdalej od pana to jest akurat obok księdza proboszcza.
3: Pani jest skończoną idiotką, pani Zosiu.
4: Wiem, ale myślałam, że najdalej to znaczy najdalej.
3: To nie znaczy najdalej. To znaczy... Znaczy najdalej ode mnie i od księdza proboszcza. Dotarło to do pani?
4: No tak, panie burmistrzu. A może jeszcze najdalej od jeszcze kogoś, żeby tak bez przerwy wszystkiego nie zmieniać.
3: Będzie, pani Zosiu, niech pani zamknie drzwi z drugiej strony, dobrze?
4: Dobrze, panie burmistrzu.
3: Przepraszam, księdza proboszcza. Nie, sam ksiądz widzi, z kim ja pracuję. Ja jestem otoczony kretynami.
6: Ja też, drogi synu. Ta rada parafialna, to mówiąc między nami, a zresztą mniejsza z tym, dziękuję, że uwolniłeś mnie od tego apagę satana z ciubka.
3: Nie, no to był mój obowiązek, proszę księdza. Ja muszę powiedzieć, że czasem aż się zastanawiam. Po co nasz stwórca, tak mądry i dobry, zesłał na malinówek Ciunkałę?
6: Może przez pomyłkę? Boże, uchowaj, co ja wygaduję.

0: panie burmistrzu, przyszedł pan zawiadowca.
1: A, proszę, proszę, panie zawiadowco. No i co? Broda pasuje?
2: Broda akurat tak, ale inne rzeczy nie bardzo.
1: Jakie znowu inne rzeczy?
2: No bo to jest tak. Mam być świętym Mikołajem.
1: Właśnie.
2: Ale równocześnie nie mogę zapominać, że jednak jestem zawiadowcą.
1: No. I... a co to ma jedno z drugim wspólnego?
2: No, moja osoba jakoś te dwie sprawy łączy.
1: Nie, no owszem. A o co chodzi konkretnie?
2: O to, panie burmistrzu, że to nie powinien być taki zwykły Mikołaj. To powinien być Mikołaj kolejowy.
1: O, to znaczy jaki?
2: No, weźmy choćby taką czapeczkę. Przecież ona jest całkowicie idiotyczna.
1: No, nie, to czy ja wiem.
2: No, no że... ten pomponik na przykład. Mikołaj nie powinien mieć takiej czapki.
1: A jaką, jeśli wolno spytać?
2: No, oczywiście, kolejową. Najlepiej zawiadowcy stacji.
1: Tak, rozumiem. A w ręku powinien trzymać lizak.
2: No, oczywiście. Jakże bez lizaka?
1: Matko.
2: Albo te sanie. A jeśli nie będzie śniegu?
1: A to rzeczywiście możliwe. Klimat u nas jakby lekko zwariował. No,
2: święty Mikołaj nie może być uzależniony od opadów. Musi mieć inny pojazd.
1: Jaki?
2: No, mamy u nas na stacji taką gustowną drezynę. Nada się w sam raz.
1: Ale na rynku nie ma toru.
2: No, to się położy, ile to roboty. Przydałoby się też obok stołu taki, jakby tu powiedzieć, peronik. Czy co?
1: Panie zawiadowcy, taki... ja powiem panu wprost.
2: No?
1: My tu potrzebujemy świętego Mikołaja.
2: No tak.
1: A nie linii kolejowej przez środek miasta.
2: No.
1: Niech pan to sobie łaskawie przemyśli.
2: No, mogę przemyśleć, ale na peroniku przydałby się megafon.
1: Nie przesadzajmy, powiem krótko. Czapka, no, tak? No, tory nie. Żegnam, panie zawiadowco. Znowu ktoś zwariowali z tymi wizytami. Wejść! No nie. No nie, jeszcze tylko pana mi brakowało, panie Ciumkała.
3: Trzeba się było nie pchać na burmistrza, to miałby pan spokój. Stołek czasem uwiera w pewną część ciała.
1: Niech pan zostawi moje części ciała w spokoju. Tak, o co chodzi tym razem?
3: O Europę.
1: Panu chodzi o Europę.
3: Nie, mnie nie, ale panu podobno chodzi.
1: A co to ma do rzeczy?
3: Mówią, że pan organizuje wigilię dla całego miasta.
1: Owszem, nawet dla pana, panie Ciumkała.
3: No właśnie. Ciekawe, czy to będzie wigilia europejska.
1: W jakim sensie?
3: Na przykład, jakie będą potrawy.
1: A jakie mają być? Barszcz z uszkami, karp, pierogi z kapustą, grzyby, kutia.
3: O, otóż to, weźmy takiego karpia. A dlaczego nie frutti di mare?
1: Jak to frutti di mare?
3: Europa to frutti di mare. A pan nadal ksenofobicznie wpycha ludzi.

0: A, to, że wchodzimy do Europy, nie znaczy, że mam się wyrzec barszczu z łóżkami. Powiem krótko. Barszczyk albo śmierć.
1: No, ja tymczasem napiszę śliczniutki donosik do Brukseli. Opiszę, jak pan traktuje integrację europejską.
0: No nie, to nie ośmieli się pan.
1: No właśnie, że się ośmielę.
0: I tak nikt tam pana nie zrozumie.
1: Nie? Kupiłem sobie słownik polsko-angielski.
0: Tak?
1: Tak.
0: A ja tak? Powiem panu po angielsku. Won!
1: Ha! To jest po rosyjsku. Go away!
0: Muszę powiedzieć, księdze proboszczu, że bardzo się martwię.
2: Głupstwo, głupstwo, drogi synu. Kto by się tam przejmował? Donosami czumkały. Mało to razy pisał do Warszawy.
0: U nas to co innego, proszę księdza proboszcza. Bałagan, zgubią donos, zanim zdążą przeczytać. A w Brukseli jest biurokracja. Wprowadzą do nas do komputera i będą mi wytykać przy każdej okazji. A poza tym, czy Ciunkała poprzestanie na jednym donosie?
2: No nie, na pewno nie poprzestanie.
0: A ja właśnie chciałem naciągnąć Unię na remont dzwonnicy.
2: Na dzwonnicę nie dadzą. Rozdział kościoła od państwa.
0: Dadzą, proszę księdza, jak im napiszę, że zabyte.
2: Synu, dzwonnica zbudowana 15 lat temu.
0: No właśnie, architektura sakralna późnego socjalizmu. A przez Ciunkałę wszystko diabli wezmą.
2: I ja się wprawdzie na tym nie znam, drogi synu, ale czytałem onegdaj artykuł o wirusach komputerowych. Otóż taki wirus może wysyłać tyle wiadomości, że aż się tam w Brukseli zatka skrzynka.
0: A do czego ksiądz proboszcz zmierza?
2: Myślę, że gdyby pani Zosia przez 2 tygodnie wysyłała bez przerwy do Brukseli donosy podpisane Ciunkała, Ciunkała, Ciunkała, Ciunkała, to oni by w końcu uznali Ciunkałę za wirusa i zrobili mu delayed.
0: A wie ksiądz, że to jest myśl.
2: Wszystkie programy antywirusowe walczyłyby z Ciunkałą, a my tymczasem po staropolsku spożywalibyśmy karpia, pierogi z kapustą, grzybki.
0: To genialne!
2: No cóż, czasem stwórca zsyła swym pokornym sługom coś na kształt iluminacji. Nie będzie nam szatan pod postacią Ciunkały zakłócał wigilii. Do dzieła, drogi synu, karpie czekają. Tak.

0: mistrzu, przyszedł trębacz miejski.
1: Proszę, panie Józefie. No i co? Ćwiczy pan wytrwale?
2: Tak, ćwiczyć ćwiczę, ale nic z tego nie będzie, panie burmistrzu.
1: Jak to nie będzie? Co to ma znaczyć?
2: Jako artysta jestem człowiekiem wrażliwym i w pewnych sytuacjach nie mogę.
1: W jakich znowu sytuacjach? O co panu do licha chodzi?
2: O to, że ja nie mogę grać. Bóg się rodzi, moc truchleje, kiedy obok mnie siedzi Ciumkała.
1: Kto?
2: Ciumkała. To mnie deprymuje. Wybija z nastroju i pozbawia natchnienia.
1: Pani Zosiu! Pani Zosiu!
0: Nie słucham, panie burmistrzu.
1: Kto do jasnej cholery wydał zarządzenie, żeby Ciumkała siedział obok pana Józefa?
0: Jak to kto? Pan!
1: Ja? Nie przypominam sobie.
0: Wyraźnie pan zarządził, żeby pan Ciumkała siedział jak najdalej od pana i księdza proboszcza. A to wypada na środku stołu, akurat obok pana Józefa.
2: Nie, ale ja w tej sytuacji nie mogę.
1: Nie, spokojnie, panie Józefie. Panie Zosiu, na Boga. Gdzie można posadzić tego zatraconego Ciumkałę?
3: Tak, żeby nikt nie protestował?
1: Tak.
3: No to ja sama nie wiem. Może mu postawić osobny stolik po drugiej stronie rynku?
1: Dziękuję bardzo, pani Zosiu.
3: No,
1: chce mi pani sprowadzić na głowę media

0: całego świata, które pięknie opiszą, jak ja prześladuję mniejszość.
1: Ale to może niech siedzi obok zawiadowcy. No, w końcu to jego podwładny.
0: Ale to zawiadowca jest Święty Mikołajem.
1: Aha, to gorzej.
0: Pani Zosiu, niech pani ogłosi wśród urzędników, jeśli ktoś wymyśli, co zrobić w Wigilię z Ciumkałą, dostanie ode mnie motorower.
1: A po co komu motorower w zimie?
0: Nie, cicho, no to bo znowu pana posadzę obok Ciumkały.
1: A nie, już jestem cicho, panie burmistrzu, przepraszam.
0: Tak się męczę, panie Ziutku, z tym całym Ciumkałą. Ani tak, ani siak.
2: Ale ja rozwiązałem problem, panie burmistrzu.
0: Naprawdę? Wie pan, co zrobić z Ciumkałą?
2: Nie z Ciumkałą, tylko ze stołem. Może zostać prosty, wszyscy się zmieszczą.
0: A to ciekawe, w jaki sposób?
2: Po prostu, panie burmistrzu. Przeliczyłem wszystko jeszcze raz i wyszło mi, że na każdego mieszkańca przypada 30 centymetrów ławy. A właściwie to 30 centymetrów i 3 milimetry.
0: No nie tak, ale a jak ktoś jest szerszy?
2: Ale to jego problem, panie burmistrzu. Nie mieści się, to niech schodnie.
0: Tak łatwo panu powiedzieć. No, sam już od roku próbuję. To w Łodze się jem tylko kapustę. A i tak, co? No, przybyło mi 4 kilogramy.
2: Jak ktoś nie daje rady schudnąć, to niech siądzie, jak to mówią, niech siądzie półgębkiem.
0: To niektórzy to i półgębkiem nie poradzą.
2: Panie burmistrzu, że ja jestem sprawiedliwy. Każdy dostaje 30 centymetrów i 3 milimetry ławy. Może z tym robić, co mu się żywnie podoba. Chce, niech siedzi. Nie chce, niech sobie stoi obok swojego miejsca.
0: W sumie to racja. Jak ktoś nie pasuje do systemu, to sam jest sobie winien.
2: No, z ust mi pan to wyjął. Malinówek to jest normalne miasto. Dla normalnych ludzi.
0: No, ale...
2: Oczywiście nikt nie mówi o panu, panie burmistrzu. Pan będzie miał specjalny fotel.
0: A jaki w fotelu się nie zmieszczę?
2: Na wszelki wypadek przydzielę panu dwa fotele.
0: To już lepiej. Ale co będzie, jak lud się zbuntuje?
2: A dlaczego miałby się zbuntować?
0: No bo przecież każdy widzi, że doły gniotą się na 30 centymetrach, a władza paloszy się w fotelu.
2: Dlatego w pierwszych słowach podziękuję pan ludowi za te fotele.
0: Ale to przecież pan mi je załatwi, a nie lud.
2: Nie bądźmy tacy drobiazgowi, panie burmistrzu. Chodzi o to, że jak pan podziękuje, to ludowi głupio będzie zrzucić pana z tego, co sam panu darował.
0: A wie pan, panie Ziutku, że to sprytne? Na wszelki wypadek niech pan mi przygotuje 3 fotele. Już widzę, że ta Wigilia będzie bardzo udana.

0: O pan, panie zawiadowco, i co tak, tam słychać tak, na gruncie kolejowo-wigilijnym?
1: Przemyślałem wszystko i ostatecznie mógłbym pójść na kompromis w sprawie tego Mikołaja.
0: Brawo! Tak. A na czym to ma konkretnie polegać?
1: Czapka będzie zawiadowcy stacji, ale z pomponem.
0: Może to i jest propozycja do zaakceptowania.
1: Worek tradycyjny, ale z napisem PKP.
0: Tak. Mikołaj jako PKP?
1: Tak.
0: Czy to nie przesada?
1: No to chociaż z malutkim, wyszywanym wagonikiem.
0: Tak, wagonik może być. No. Co jeszcze?
1: Drezynę może ostatecznie ciągnąć renifer.
0: Aha, drezyna tak. Będzie na szynę?
1: Ostatecznie możemy ją przełożyć na koła samochodowe. Tak.
0: No to już lepiej, ale i tak do niczego. Skąd ja panu wezmę w malinówku renifera?
1: Można by przebrać trębacza. Tak. On by ładnie wyglądał jako renifer.
0: I w kulminacyjnym punkcie uroczystości renifer wyjmuje trąbkę i zaczyna grać Bóg się rodzi.
1: A właściwie dlaczego nie, panie burmistrzu? W stajence betlejemskiej był wół. To dlaczego nie może być trąbiący renifer?
0: I może jeszcze wykona standard jazzowy. Tadratata! Tadratata! Pan się niebezpiecznie ociera o absurd, panie zawiadowco.
1: To pan się upierał przy reniferze.
0: Ja? No. Ja tylko chciałem, żeby było tradycyjnie. No. Kto tam? Wejść.
2: To tylko ja, panie burmistrzu.
1: O reniferze mowa. A renifer tuż.
0: Zaraz, co się stało, panie Józefie?
2: Mam pomysł w sprawie tego, co pan mówił. Powiem panu na ucho. I co?
3: No wie pan, panie Józefie, że to jest myśl. No. Jak się uda... To motorower jest pański.
1: Zaraz, chwileczkę. A może Mikołaj będzie wjeżdżał na motorowerze?
2: Przepraszam, to jest mój motorower.
0: Spokojnie, panowie, spokojnie. Nie mówmy hop, póki przed nami płot. Pani Zosiu, proszę do mnie na chwilę.

0: przyszedł pan Ciumkała.
1: Tak jest.
2: Witam, drogi panie Ciumkała. Witam serdecznie.
1: A co pan mnie tak nagle zaczął witać?
2: Wcale nie nagle, po prostu jako burmistrz. Witam pana jako obywatela.
1: To podejrzane.
2: No to należy do moich obowiązków.
1: No dobrze, powiedzmy, a o co chodzi konkretnie?
2: No więc, drogi panie Ciumkała, mieliśmy w pańskiej sprawie telefon z Brukseli.
1: Co?
2: Unia Europejska zaprasza pana na Wigilię.
1: Mnie?
2: Oczywiście, przecież to pan jest czołowym rzecznikiem wprowadzania u nas wartości europejskie.
1: No tak.
2: Tu ma pan ulgowy bilet do Brukseli na 24 grudnia.
1: No, czy tam ktoś będzie w tej Unii Europejskiej? No, żebym przypadkiem nie pocałował klamki.
2: Patriota europejski nawet klamki powinien w Brukseli całować. Nie ma o czym mówić, niech pan idzie do domu i przygotowuje się do wyjazdu. Proszę nie zapomnieć słownika polsko-angielskiego.
1: Tak jest. No już idę, panie burmistrzu. Wesołych świąt.
2: No wesołych świąt, drogi panie Ciumkała.
3: Proszę księdza, może ksiądz wyjść za tej kotary.
4: Chwała Bogu, bo już myślałem, że się uduszę.
2: No i co ksiądz powie?
4: To cud, drogi synu, żeby jeszcze zechciał tam zostać.
2: To on by chciał, ale jego nie zechcą. W każdym razie możemy spokojnie przystąpić do przygotowywania Wigilii. Pani Zosiu, niech pani wyłowi karpia z wanny.
0: Już wyławiam, panie burmistrzu.
4: Uprzedzam cię z góry, synu, że ja go nie zabiję.
2: A ja też nie.
4: Szkoda, że Ciumkała wyjechał.
2: A to może pan Ziutek da radę. Pani Zosiu!
0: Tak?
2: Karpia i pana Ziutka.
0: Już się robi, panie burmistrzu, już się robi.
2: A my w międzyczasie po kieliszeczku naleweczki. No wesołych świąt, księże proboszczu.
4: Z podziękowaniem, drogi synu.
2: Ech, nie ma to jak spokojne święta na prowincji.
5: Rany boskie! Co się stało?
0: Karp mi się wyrwał i wyskoczył przez okno.
2: Za nim! Pani Zosiu! Przepraszam, księdza proboszcza. Zaraz wracam.
4: Biedny karp, a może by tak jeszcze kieliszeczek? Wesołych świąt, drogi malinówku. Wesołych świąt.
6: Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Marka Ławrynowicza pod tytułem Malinówek przygotowuje się do Wigilii. Wystąpili burmistrz
2: Krzysztof Kowalewski,
6: sekretarka
7: Lucyna Malec,
6: Ziutek
8: Damian Damięcki,
6: Ciumkała
9: Grzegorz Wąs,
6: zawiadowca
10: Jacek Jarosz,
6: proboszcz
11: Stanisław Brudny,
6: trębacz
12: Sławomir Pacek.
6: Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Reżyseria Janusza Kukuły.
13: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.
2: As we proceed to give y'all that flavor.

keep it simple. Twin senses. So this

0: N-A-V-O-G.
1: And let's start it like this,
0: DJ Moja. Kody Gaspy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Nemo i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Asian Dub Foundation. Zespół kontynuował wykonywanie ścieżki dźwiękowej z filmu Nienawiść na całym świecie przez kolejne 5 lat. W 2004 roku rozwinęli tę strategię, tworząc kolejną improwizowaną ścieżkę dźwiękową do filmu Bitwa o Algier, po raz pierwszy wykonując utwór w Brighton Dawn. W 2005 roku zdobyli nagrodę Best Underground na gali UK Asian Music Awards. Basista Dr. Das ogłosił zamiar przejścia na emeryturę w maju 2006 roku, aby powrócić do nauczania i tworzenia własnej muzyki. Zastąpił go Martin Seville, który również gra na basie w brytyjsko-azjatyckim zespole electro-grunge hip-hop Swami. We wrześniu 2006 roku w London Coliseum odbyła się premiera dub-punkowej opery Kaddafi Żywy Mit z muzyką Asian Dub Foundation. Wiosną 2007 roku Asian ogłosili wydanie kompilacji najlepszych utworów Time Freeze – The Best of Asian Dub Foundation, która zawierała bonusową płytę z rzadkimi remiksami i utworami na żywo, w tym nagranie na żywo utworu Public Enemy z udziałem Chucka D. Album zawierał również nowy utwór nagrany z byłym wokalistą Didierem Zamanem. W maju 2007 roku ADF wystąpił w programie radiowym Bobby and Nihil w BBC Radio 1, gdzie wykonał trzy nowe utwory Climb On, Superpower i Soka. W czerwcu 2007 roku byli jedynym zachodnim zespołem, który wystąpił na festiwalu muzyki Gnawa w Essaouira w Maroku, grając przed 60-tysięczną publicznością i współpracując z tradycyjnymi muzykami Gnawa. W sierpniu 2007 roku Asian Dub Foundation zagrali z dwoma nowymi wokalistami, Alem Ramjanem wcześniej i później w King Prawn i Aktawr Eiterem, który powrócił po tym, jak MC Spex został poproszony o opuszczenie zespołu z powodu problemów osobistych. Na przełomie listopada i grudnia 2007 roku Asian Dub Foundation nagrali nowy album Pankara. Został on wydany w marcu 2008 roku, a następnie zespół odbył trasę koncertową po Europie i Japonii. W 2009 roku ADF wsparło projekt Indigenous Resistance po spotkaniu z ruchem Atenco w Meksyku. Zespół pracował nad nowym albumem, tymczasowo zatytułowanym A New London Eye, w którym wystąpili Ministry of Doll, Nathan Flutebox Lee, Chitu i Skrine. Album ostatecznie ukazał się pod tytułem The History of Now, a zespół intensywnie koncertował, aby go promować. Okładka zawierała wiele fantastycznych aplikacji na iPhone'a, mających parodiować współczesność. Dziś posłuchamy płyty z roku 1995, Facts and Fictions. Oto spis utworów. Witness, PKNB, Jericho, Rebel Warrior, Journey, Strong Culture, TH9, Tumeri, Debris, Box, Tacit 9, dub, wersja dubowa i Return to Jericho, wersja dubowa. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze, mówił Karol Nemo.